0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: Hot Latino Chart.
2: Kaj, Damjan, ti danes delam družbo z najbolj vročimi hiti latino scene. In zdaj sva že na polovici lestvice, 18. mesto, Anuel in pa Romeo. Ella Quiere Beber, na 17. mestu pa poslušava Hey Balvin, oziroma J Balvina in pa reggaeton.
3: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipeá por mí. Y si el pueblo pide, let go, let go.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.

0: pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuchen z lodowej kajmy.
3: Pomladni Radio Ed.